obi obebe bia obetene samia obi obebe bia nipa ne be de betene samia na yenio Ghana Blasters na genie.